0: Mitleid sprach ihm Mathieu.
1: Ja, Friede. Oder hab ich schenken ihm?
0: Den Padre ihm Page.
1: Misi.
2: Nero, Nero.
1: Dołże mnie czeka, no ci szczęścina.
2: Nero, Nero.
1: Ajdeś, bez naruć, padni.
2: Nero, Nero.
1: Ajdeś,

0: Domenico Cinciani!
1: Coś mi poszedł w stronę, synny żywite! Widzę
0: domy! Czyli na gniaty, gniaty, kreteriani! Mi ostatni!